Leona spí. Nešmrt mi cvida. Kak da me ni. I dok bum ti stiha krala istinu, buj bena bluza.